Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym Radio Kanada na falach CJSR 88.5 FM oraz na stronie internetowej stacji pod adresem www.cjsr.com. Przed mikrofonem Joanna Ciapka-Sangster. Dzisiaj w trzecią niedzielę sierpnia z wielką przyjemnością witam Państwa osobiście po długich, ponadmiesięcznych wakacjach, które spędziłam w Polsce, głównie z moją mamą, ale też miałam okazję wyskoczyć tu i ówdzie na parę dni, o czym opowiem Państwu w dalszej części programu. Od razu na początku chciałabym podziękować moim kolegom redakcyjnym, Bogdanowi Kulikowi oraz Piotrowi Rajskiemu za poprowadzenie i przygotowanie programów dla Państwa, tak aby umilać Wam ten wakacyjny czas. W dzisiejszym programie będzie wiele wspomnień z lata, z mojego czasu spędzonego w Polsce, gdzie spotkałam się z wieloma ciekawymi ludźmi, również naszymi współautorami. Spotkałam się z Krysią Stańko, jak również z Joanną Bogusławską z bloku Kanada Moim Okiem. I tak w dzisiejszym programie usłyszymy rozmowę z Joanną. Będzie również rozmowa tygodnia z okazji Dnia Wojska Polskiego, który był wczoraj. Kanada Moim Okiem, również będzie reportaż z festiwalu jazzowego w Sulęczynie, jak również ciekawe spotkanie z Małgorzatą Bonikowską na temat nowego projektu polonijnego oraz kolejny odcinek, już 39, medium Joanny Dobkowskiej-Kubackiej. Także wracamy do porządku programu. I w związku z tym na początku usłyszymy bardzo optymistyczną, znaną, wesołą, wspaniałą piosenkę Dziewczyna Ratownika, którą zaśpiewa dla nas Rudy Schubert. Zapraszam.